twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chikogwa. Twale chitiwa netendo mukama chikogwa. Gera maso kumwe chitiwa netendo. Gera maso kumwe chitiwa netendo.

yogere bigambo mugambe mukama chikwetaga mugambe mumbera zona somwetagira chikwetaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama watugamba wetuja nemitima jafesero oli wachisero ni mwesimu okulongosa nokuyamba omwoyo mutukufu mamire obuweresa buno mwe mutukufu mamire kaneseno mwe mutukufu tumamire tata mwe mutukufu tunyweshe tukulembere olwalero tuyigirize tata tukabira tukuyeta yasa myaka mwaka omugambe mukama tukwetaga watugamba twasa myaka mwaka fena ngono okajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita olwazi bwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepadabarebe rebesepotokosapa rebekopradabarebe tubumbebwe emitima emigya tumemwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako leka ekisakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaga tata tukwetaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibrahimu Isaaka ne Yakobo katonda atalenka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwangusa katonda tusasira rabababababa rebekoprosopratanaba leka omusaayiwo gunaza ekkanisa gunaza obuweereza gunaza abaana gunaza abakyala yekwasooka yekwasembayo yekwatuukiriza obulamu bwaffe yekwayamba rabababababa rebesopokosabaraba rebekepeketerebe rogosopataraba watusuubiza wetuzza gy'oli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunaakuyita onotuyitaba ogambya Yeremiya 33 n'ogirirwaku 3 mumpite nange n'abayitaba nakanga nembalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi bye mutalabangako n'amatu gammwe ge bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita taata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otusebuja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otulungamye tukwita otukulembere tukwetaga sebo tukwetaga taata rabababababa rebesepatarabaraba rabakazabarabaraba rebesepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebesepokosabarabe rebekopradabarebe rabasepokosabaraba twetaga omwoyo mutukufu tukwetaga taata yekwasobora byonna yekwayamba taata yekwasumurura mukama yekwatagoba watusobeza noberanga naffe yesu we welcome you Lord.